Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu. Wóz nurza się w zieloność, jak łódka brodzi. Wśród fali łąk szumiących, wśród kwiatów powodzi, omijam koralowe ostrowy burzanu. Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurhanu. Patrzę w niebo, gwiazd szukam przewodników.

cicho słyszę, ciągną żurawie, których by nie dościgły źrenicy sokoła. I słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie, kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła. W takiej ciszy tak ucho natężam ciekawie,

Bo takie wirłania jest, że jak nasze, że jak zezula prekukat swój czas, to się wastriaba premieniat. Anafema. Zezuleńko moja, nadzieje głupa, lemiar zazelenije, ty już mi kukasz. I wziąwszy swój mich podorożni, dumkami pełny, tuchu dyganiam świtamy, z wirą sto dolu porożniu, srebrnyma kuplu tlarami. A ty mi kukasz, i kukasz, i manysz. Proto gulitu idę za zulo. Lem wiszczy ogni zapalet, świat Jan kupała, nie budesz już za zuleńko kukała. Za dny moich stradań preminysz się za zuleńko w Astriaba.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Wieczerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.

Drodzy słuchacze, idziemy dalej po muzycznej przerwie, kto do nas teraz dołączył, tak przypominam, że to czujecie audycję Tri Świty w radiu LM FM. Dzisiaj 4 września, to 253 dzień w roku i do końca 2026 roku już nam się 112 dni. Czas żyny bardzo skoro, wersen takoj już jeszcze chwilka i będzie za nami pierwsza jego połowyna. No i można powiedzieć, że osień do nas zawitała. Tak i dnes na Lemkowyni, tak i na Czużyni, tak dost pochmareno na Lemkowyni rano pokropyło, późniejsze za dniaku słońce wyszło, ale i na zachodnich zemlach dnes chwila taka. No jak to chyba już powinna być w wersny pomaleńkę, musimy zwykaty do tego, że no, czy chcemy, czy nie chcemy, osin do nas przyjdzie.

0: Lem zo studia Radia Ruskoj Bursy. Lem FM.
1: Od razu pozdrawiamy pana propagatora Waltera. Podała mi się bardzo za znymka, to sobie dalej. Jest mocna.
2: Robite naprawdę wielką sprawę, to radio. Także to jest historyczny moment, żeby Lemke ma takie radio, które można czuć po całym świecie i sobie wysiłować wolno i grać, co chcą. Często was słucham. Świat idzie w przód i nam dużo teraz będzie lepsze to tu propagandę szerzyć po świecie. Bądźcie mi zdrowieńki, dziękuję.
3: Lem zo studii Radia Ruskoj Bursy.

Witajcie po przerwie, drodzy słuchacze. Teper chciałbym się zwrócić do wszystkich solenizantów i solenizantów, wszystkich tych, co świętują dnes swoje imieniny. No i za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylem, dneska świętują dmedzeńczyna Bernat, Rahapej, Datyf, Leon, Leona, Izabela, Kirył, Frantyszok, Mikołaj, Monika, Sebastian, Teodor, Petrocy, Polian. Kolejny posmotrymy do juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu. Hnesk świadkuje od mężczyzna Mojsej, Joł, Sawa, Anna, Zuzana, Aleksij, Feodozy, Tymofej, Ilarion, Wasyl, Mykołaj, Aleksandracy, Leonty i Lawrenty. Także to wszystkim dnes świadkującym solenizantkam ta solenizantam, słuchaczom Radialem FM życzę na mnohy i błahelita krypkoho wam zdrowla, wszystkoho, co sylem zamryjate i zabahnete.

0: Wertam do was, zdrowe słuchacze, po muzycznej przerwie, teper dumam sobie krótko, przyszła pora na to, żebyśmy sobie powili o tym, że dnes mamy jedno netypowe świato. Odże dnes między innymi den futbolisty 10 września 1972 roku w ryczniciu złotego medalu olimpijskiego. Polska reprezentacja ten olimpijski medal otrzymała, to było w 72 roku i z tej przyczyny w Polsce jak raz świadkujemy 10 września den futbolisty. Okrem tego dnes też den światowy den zapobiegania samobójstwom, żeby podkreślać, że ludzkie życie jest najwyższą wartością, no i żebyśmy pro to życie sami pro siebie prosto kiedlim znamy możemy dbale kiednit, tak żebyśmy znali, że też inni nam chociat pomoczy. Dobry, drogi słuchacze, teper dumam, że sobie zrobimy kus muzycznej przerwy. Po niej ja do was wernu i sobie zazrymy do naszego słonecznego zegaria, kalendaria. Posmotrymy, kiedy to nam zaran den się zacznie.
1: Słuchajcie tej pierwszej naszej łastywoczki lewkiskiego Narodowego Radia LEM FM

0: Czaradny Sezaran. LEM FM. Słuchaj, передавай другим. LEM FM.
1: I witajcie po przerwie. Zaraz przerywamy 15 już 11 den września. Zaraz schód słońca o godzinie 6:03 minuty, zachód o godzinie 19:01. Znaczy się, że zaraniśnia długość dnia już krótsza od dzisiejszego dnia takoj o 4 minuty, bo dnes den trwał 13 godzin i minutu, a zaraz już lem 12 godzin i 57 minut.

0: Witajcie po przerwie z tej strony Severian Kosowski. Przypominam, że kto aż teper gunam douczył, tak się wyczujete w LEM FM audycji Tryje Świty. Drogi słuchacze, teper bym wam chciał powisty pro dneśnie historyczne kalendarium i tak beremy sobie na pierwszy pogląd suczasnyka, odże dnes jak raz swojej urodyny świadkuje Andrzej Kopcza, wedłuczy z Stowarzyszenia Lemkiu, jaki wrodził się 10 września 1954 roku w rodyni Iwana i Emilii z domu Kwoczko, studiował kulturoznawstwo na Wrocławskim Uniwersytecie i reżyserował w Dyrżawnej Wyższej Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej Szkoli w Łodzi. Znany jest przede wszystkim z sospilnej aktywności, jak wyduczyć Stowarzyszenia Lemkiu, jest jednym z osnowateliów tej organizacji, wyduczym jest od początku działalności Stowarzyszenia Lemkiu, to jest od samego kwietnia 1989 roku. Od pierwszego Światowego Kongresu w 1991 roku jest już członem Światowej Rady Rusyniów. Był członem Światowej Rady Rusyniów, to też teraz wam tu przywodzę to już kusna aktualna informacja, bo jak raz teraz za Lemkowinu, za Polszczu członem Światowej Rady Rusyniów staje Andrzej Trochanowski. Jedną kadencję już jak raz Andrzej Kopcza był wedłuczym Światowego Kongresu Rusyniów. Andrzej Kopcza, jak już nie wspomniał, to reżyser, scenarysta i pisatel debiutował w 1980 roku w Polskim Radiu Słuchowiskom Faul. Kińcią w 80-tych roku 20. stolicia napisał znaną dramę od Tiaty Korinia, a potem jej przedłużenia pod naholówką Ostatnia Godyna, jak wystawiał późniejsze razem z Teatrem Stowarzyszenia Lemkiu. Na początku 21. stolicia na osnowie swoich scenariów zrealizował dwa filmy Akcja Wisła i drugą część Akcja Wisła na Czużyni. Okrem tego Andrzej Kopcza też wyreżyserował tak klasyki jak Weryt w Karpatach Iwana Rusenka, piesy od Petra Trochanowskiego, Mędrzeńczyma Maluaty, jaka to piesa była poświadczona, jest poświadczona epifanowy, drobniakowy, nykyforowy. Pan Andrzeju, kiedy nas czujecie, a znam, że czas do czasu zauczate Radio LEM FM, tak przyjmijcie z nagody dneśniej waszej rocznicy, dnia narodzenia, wielu zdrowia i szczęścia na mnohy. I błahe lita, toho oczywiście żyłam nie lem ja, ale dumam i ciła redakcja Radia LEM FM, tak i Stowarzyszenia Ruska Bursa w Gorliciach, kotroho i wyste tiż členom.
1: Dobry wieczór, Lemki!
2: Dobry wieczór, Lemki, dobry wieczór, Русини!
1: My приїхали do was z Ukrainy, z Закарпаття, заспівати файну нашу ноту.
2: І наступна композиція називається «Гей, вінко червеної».
1: Гей, вінко, вінко, вінко червеное, котяй буде пити. А тепер сіуєно!

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.

kombyty koszety z domu, klonimy się pod naporom. A kombyty koszety z domu, klonimy się pod naporom.

Obariantuk. Jak kutaczom skuta peca, perom zhartam ohen z sercia. Wybiliła moja watra do ciam us. Uż mi horiacz duszu dwychat, zahuszczene uż dostychat. Obariantuk z mojej muki budu piuk.

0: kości wlewa istnienie. Kto czyni pierwsze poruszenie, do ciała nam wkłada zakochanie. Możliwym czyni mimowanie.
1: Głosowi w pieśni nadaje brzmienie, a rozumowi zrozumienie. Ważna chwila napełnia znaczeniem tak mocnym, że reszta staje się milczeniem.

wydarzyło. Wszystko już się powiedziało na setki razy i na setki sposobów, że

Przed nami Łemkowska Watra w Michałowie. Święto naszej kultury i spotkań. Nie zabraknie koncertów, a dodatkowo bogaty program dla dzieci, strefa sportu, rekord świata w tańczeniu potriasanej i wiele innych atrakcji. Niech słowa tamtej do Łemki prowadzą Was prosto do Michałowa. Do zobaczenia od piątku 31 lipca. Medialni patronaci imprezy, Radio Łem FM i Radio Łemko.

Obzeracz przyrody. Wede Jakub Zygmunt. Dobry den, drogie słuchacze, Łemkiwskiego Radia LMFM, besiduje wam Jakub Zygmunt i zaczynamy Obzeracz przyrody. Dobry znate to tu audycję, dobry znate, proszę, to będę besida na pewno. No, pojechamy, pidemy, będziemy eksplorowaty do jaku krasną zakutynu. No, a dneska mamy 94. odcinek Obzeracza i to znaczy, że jesteśmy tak w takiej serii, kiedy to besiduju pro różne nacjonalne parki w Polsce. De chneska pojechamy do Drawińskiego Nacjonalnego Parku. Czujete proto to pierwszy raz? No, ja nie dywlu się wam, a to za to, bo faktycznie Drawiński Nacjonalny Park jest prawdopodobno najmniejszy znanym i najmniejszy popularnym posere turystam nacjonalnym parkom w Polsce. No, kole w Tatrach sztoroka tam wandrują miliony turystów, tak w Drawieńskim Nacjonalnym Parku sztoroka jest ich około 40 tysięcy. No właśnie. No i tady tam pojechamy sobie i doznamy się, co tam je czudowoho. Pierwsze to musimy doznać się, gdzie nachodzi się ten nacjonalny park. Dokładnie to na terenie troch województw lubuskiego, zachodniopomorskiego i wielkopolskiego. No i może też z tej przyczyny właśnie nie kojarzymy tamtoho uchla, nie kojarzymy tamtych stron, bo je daleko do wielkich miast z Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. To park to jest właśnie taka północno-zachodnia zakutna Polszczy. Nachodzi się na taki drawski nizyni w kompleksie drawskiej puszczy. Południowa hranycia parku idzie tak paralelnie do Dzierżawnej Drochy numer 22. No a najbliższym takim wielkim miastem to jest Goziu Wielkopolski, do Kotrocho jest około 60 km. Drawiński Nacjonalny Park istnieje już nie od wczera, bo od 1990 roku, zatem już ma je bliższe jak 30 roku. No i pokaż to, posłuchajmy muzykę, a pak budu wam besidowate proto tu krasną krainu. Bilsze za tym leszam was na paroch minut i wertam piźniejsze.

skończyła się muzyczna przerwa i wracamy do obserwacza przyrody Chneska. Budeme sobie chodyty po terenach Drawieńsko-Nacjonalnego Parku, który nachodzić się właśnie na Drawskiej Nyzyni, która jest częścią urokliwego południowo-polskiego pozeria. Jest to północno-zachodnia Polska, przypominam. Park nachodzi się w samym sercu Drawskiej Puszczy i możemy tam zachopluwać się krasnymi landschaftami glacjalnych, sandrowych riwnin. W ciłosty tot park nachodzi się w basenie riki Drawy i od tej riki wziął też swoją nazwę. Takim głównym kruchostołpom toho parku są dwie riki, dokładnie Drawa i jej bars krasny dopływ płociczna. To te dwie riki płyną przez szeroki pas sandriu, który wozniknął z piskowykił, który wozniknął może nie piskowykił, a piskił, które były usypane przez wody tajajuczoho, ledownika, i to te wody spływały ku takiej dawnej, pradawnej pradolini, która nazywała się Toruńsko-Eberswaldzką pradoliną. Lasy, lisy na terenie parku zajmują 83% powierzchni. W bliższości są to buki albo duby z bukami, tyż dost wielo jest sosnowych boriów. 10% powierzchni parku to tyż ozera razem z totyma rikami. Ozer jest wielo, bo około 20, w to tym też nachodzi się tam takie ozero jak Czarnka, a najbliższym ozerom jest ozero Ostrowite. W parku nachodzi się 12 obszar stysłej ochorony, a jeszcze dookoła parku nachodzi się otulina, która ma je powierzchnię 352 kwadratne kilometry. No i właśnie to te rośliny, dyke zwierzęta. No możemy tam stryty się z bardzo czutową przyrodą. Ku zbliższe proniu powiem po krótkiej przerwie. Posłuchajmy muzykę, a pak budu prodążaty.

słuchacie Obzoracza Przyrody. Chneska sme w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. W parku, w którym jest krasna rika Drawa, jest druga krasna rika Płociczna, no i jest Velochlisiu, Velochozer, no i każda zakutyna toho parku kryje w sobie dajaku zelenu, taką, no, ciekawą rzecz. I przyrodnicze bohactwo parku tworiat medzy inczyma wielkie czysło gatunki roślin. Dokładnie 893 gatunki tracheofitiu, 186 gatunków mszakiu, 16 gatunków alg i bilsz jak 200 różnych roślinnych grup. W drawieńskich lisach to sosna dominuje, aż 80% lisnych, takich zalesenych obszar to właśnie sód sosny. Za nią mamy buk, który daje lisom bardzo cudową taką urodu, ale zanima tyle 9% terenu parku. Sód też duby. O, tak, dokładnie, ale ich jeszcze mniejsze jest, lem 3%. No i też możemy najść dajaki bachnysty lisy, w których tak dominuje olsza czorna. No i też jest bereza, która rosne to tu, to tam. Możemy dozryty się oriabyny też w drawieńskich puszczach, ale już nie jest tak pospolita jak właśnie chocky, sosna, czy dub, czy buk. Tiż na zboczach licznych dolin rosną tak skupiny chraba. No, a jak idę pro zwiriata, to cycariów w parku jest veloch, dokładnie 51 gatunków. W lisach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku no, żyją tak cycary jak jeleni, sarny, czy dyke swyny, ale i też możemy czasom dozryty się wandrujących przez teren parku łosi i żubry. Tiż dost wielka jest populacja boberiu i wydr. Niemało żyje tiż w tych lisach liszok, zajaciu, borsukiu i kun. No a czasem już tak eksperty to i dozrywają się rysił i wolkił. Zatem welo właśnie to tych dykych zwierząt żyje w drawieńskich lisach. No i to jest to wielkie bohactwo tej przyrody. No i właśnie Drawieński Nacjonalny Park jest tak dyki, ale to też zawdzięki temu, że bardzo mało jest to tych turystów tam, ale możemy tam przyjechać, możemy tam wandrować i możemy przede wszystkim eksplorować to tu przyrodę, to region za pomocą kajaka właśnie, bo po rici Drawi możemy pływać kajakom. I proto tu możliwość powiem wam bilsze o paroch minut.

0: I kraśni proszu do małocho kajakowocho spływu rikom drawom w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No właśnie, bo kajakary, znaczy to te ludy, które pływają na kajakach, no to one są najbliższą grupą turystów w Drawieńskim Nacjonalnym Parku. No bo jest to ta możliwość pływania riką Drawą i to ta rika jest bardzo taka no krasna, dobra do spływania i też jest tam dość dobra, wielka oferta kajakowych spływił. Bo rika Drawa to ma swoje źródła na wysokości 150 metrów nad morą w dolinie Piaty Ozer niedaleko Połczyna Zdrój. Płynę przez dwie geograficzne krainy, przez drawskie pozerja, de tam przepływat przez Weloch Ozer i pak przez drawsku nezynu. Tam już tak wyje się to tarika poseret pomorskich lisiu. Powierzchnia doricza Drawy to je bilsze jak 3000 kwadratnych kilometrów. Kinczyt to tarika swoje życia wpływajuczy do noteci na wysoti 30 metrów nad morą w okolici Kryża Wielkopolskoho. No i schidni z takimi prawiłami, to rika Drawa w chraniciach Nacjonalnego Parku jest dostępna od 1 sicznia do 15 marca i od 1 lipca do 31 grudnia w chodynach od 9 do 19. Zatem możemy też zimą pływać tą riką. O kiłko ona jest pit ledom. Oczywiście też są limit tak czysła ludy, kotry możut probywaty w jednym czasie na rici i w chraniciach Drawieńskiego Nacjonalnego Parku jest to czysło 750 osób. Bilsze osób już nie będą maty pozwolenia pływać rikom. I to na terenie Ciłocho Parku, kotry mały neje. Też rika Drawa na terenie Nacjonalnego Parku ma różny charakter. Pierwsze to jest taka spokojna, pak kus już joj teczynia robić się takim skorszym. W takim skorym nurti no to pojawiają się też takie powalone dereła. To koryto Drawy pak płynę przez różne łuki i cały czas przez też lisy i jest bardzo krute. Ono też pity nad wysokie berechy takich szkarb. No i pitkinec to już taki skory prut Drawy zmienia się na takiej już no leniwej charakter i już dno riki jest bardzo już tak porosnene, da jakie ma pit wodnyma łukamy. Zatem no to te kajakowe spływy Drawą w Nacjonalnym Parku to nie są takie jednolite, ale właśnie mają ciekawy, zmienny charakter i to też jest bardzo atrakcyjne dla wszystkich, dla turystów, dla kajakarów, dla lubitelów takich atrakcji. No i słuchajcie, no kiedy macie czas, kiedy macie możliwość, to zaochaczam pojechać do Drawieńskiego Nacjonalnego Parku. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek dał wam taką małą inspirację. I to wszystko na dzisiaj. Ja wam dziękuję serdecznie za uwagę, dziękuję, że jesteście byli ze mną, żelam wam przyjemnej reszty dnia i zaochaczam też do słuchania dalszych odcinków Obzeracza Przyrody, słuchania pro dalsze inne nacjonalne parki w Polsce. No i to wszystko, zatem ostańcie zdrowi, trzymajcie się i ahoj!
1: To był program Obzeracz Przyrody.

0: LEM-FM.
1: LEM po naszomu. LEM-FM. Zapraszamy.
0: Hoczu słuchaty LEM-FM. Mela Pelehacz.
1: Mirko Pelehacz.

0: tracking był jak z ukryty.
1: No tak, ale to...
0: Na odkaz,
2: to jest teraz jednak...

Dobry wieczór, witam bardzo serdecznie na słuchowisku. Także zapraszam na następny odcinek Ruskoj Doli Władimira Hylaka. Szwarc stratył wszytku arogantyju, którą boronił się do teper. Nie perewidził, że tak obernę się sprawa. Znał, że pojedynok neminuczy i w nim lem rachujuczy na swoje szczęścia, wydił zachowania swojej czesty. No, jakże, panie kapitan? Nyczne odpołiste na moją propozycję? Zwidał sołotkanycz. Nastąpiło dołkie mołczanie. Chcecie, żebym wasze powiednia dostojni nazwał? Nazywajte, odpowił piłchołosą Szwarc. Tołdy wypidłota. Ryukł hołosno sołotkanycz. Niedostojny wyznaty się oficyrom. Date mi satysfakcyju za naruszenia mojej czesty, odpowił blidy już kapitan. Przed tym nycz na wasze wyzwania, odpowim Risza Juczo. Pozwolte wysłuchaty moho sudu o dwobojach. Ja ich worochom, a to z tej przyczyny, że nie ma obrazu nie zaspokoić i krywda wynachorodzena nijak nie bude. Wozmę naszą sprawę, pid rozwachu. Wy albo ja, jeden z nas dwóch, zginuty musyt. W pierwszym przypadku krywda dziewczatę i piatno nieczesty pide zwamy do chrobu. A w drugim wytisz moją krwiu, nie zmyje te piatna swojego charakteru. Wszystkie przyjawne oficyry pizryły za wydymym brakom akceptacji na Iwana, aż i jego szczyrej przyjaciel pokrywał z niezadowoleniem hołową. To była dochma laika, a nie oficyra. A, boite się? Ryuk Szwarc piśmichujuczy się i wydjaczy dla się promin na di. Na to odpołist wam mi sekundant. Ja nie mam diaky tratyty dla was wecesliu. Powił sołotkanycz spokini i obernuwszy się do Rajłowycza wysłowił swoją wolu. Priatelu mi, zrob mi to tu prysłuchu, a drugiego sekundanta pochladajmy, że towaryszamy. Na wsiakie wymochy napered się zhadzam. Kto bude moim sekundantom? Takoj doraz zwidał Szwarc. Ta wszytkie zobrane oficyry mołczali, aż i jego młodszy towarzysz od stoła otichali się. Hej, pojedynok w wojennym stani, pry jego strochych paragrafach, michmaty zły na ślitkę. Kiet usznych to nie chce się toho pidnia tytał dyzmuszenej jębyty waszym sekundantom, panie Szwarc. Ozwał się na koniec nadporucznik. Ta nie roblu toho za to, żebym mał się za waszego przyjatela, bo, jak znate, bytnym nie możu, a pidny mam siadano i funkcji dla spełnienia wszystkich wymog prewydzenych dla dwoboju. Ponerze czasu ostawało niewelo. Sekundanty schodyli się, żeby pojedynok miał miejsce jeszcze dnes o zachodzie sądzia. Szwarc za to, że w fechtunku wprawlał się lem kus i nemisia na diaty na hosenne dla sebe zawerszynia, był za dwoboją na pistolety. W nadmiernym czysliniu na dwoje szczęścia chciał win, żeby prowadzony win był na amerykański sposób, to je, żeby lem jeden z pistoletiów był nabyty. Ale na to nie schodyli się sekundanty. Dochwarano się to, że oba protyłnyki z oddalenia 20 kroków powinny na dany znak równoczesno do sebe wystrzelity. Lem dwie godziny ostawało do zachodu sądzia. Sołotkanycz pochosnuwał tot czas na napisanie listów do osób, które były mu osobliwi bliskie. List do matery, w którym krótko praszczał się z nią, win podumawszy poder. Skore, preboli je wtratu, chwarył do sebe.
kiedy z czużych ust dowidać się o mojej smerty. Budę przekonana, że schynuję na wojni. Z tym przekonaniem napisał list do bradacza. Najdroższy nianiu, tym sołodkim imenom odzywam się do was, czym prachnu wysłowyty moju syniusku lubą do was. Waszej wolę z największą radistiu prachnu się powynuwaty. Syrotisz to stoit na porozi smerty dwakrat myło, że maje widcia i czuje, że je jeszcze na świti chtosy, kto zapłacze po joho wtrati. Ta z tą czastiu waszej woli, podle kotroj małbojem, pryniaty wasz majetok za swi schody tysiane morzu. Prekonany jem, że z wojny, szto predo mną żywej ne wejdu. Serce powidat mi o tym. Do czego prydas się majetok mrtwomu? Wasze błahosłowienia je w dneśnim moim położeniu prydatniejsze, najpotrzebniejsze. Pobłahosłowte syna najdroższej nianiu, a majetok oddajte w ruky toj, lubą kotroj ne ostyła i szczeciłką w grudziach, bo ne dumam, że w waszym sercu ne naszła się zakutyna, z kotroj imeno waszoj diłky myłym odhołosom by się ne ozywało. Probaczte mi, adże, to brat o sestru prosyt. Na kiłko było jej prowyny, na tiłko najbudę i waszej myłosty. Przypomnijte soj jewangelskoho widcia, kotry raduwał się z powernienia syna, kotroho już za mertwoho mał. Spełnienia moho żelania budę dokazom, że mia kochate. To ostatnie, predsmertne żelania syna, kotry w poślednich chwilach swoho życia nie prestaje błahosłowyty imena tak myłostywoho i kochanoho widcia. Drugi list był do Maryczki. Z tym, kotryj tebe tak pidło zwiół, pisał win, nieszczęsnym przypadkom jem się zyszął. Byłbym niewiernym bratom, kiedybym nie obstał za cześciu sestry. Przyszło me dżenamy do zawady i o pił chodyny budemy się pojedynku łaty. Koli wozmesz do róg tot list, by ty może ne budesz już mała brata. Rado żertwuju życia za twoją cześć, ale i tołdy, kole bym wyszał żywy z pojedynku, czekat mia srochi wojenny sud, a z nim tisz ne incze jak smert. Zresztą, kole bym da jakim cudom ostał przy życiu i tołdy nit inczoho wychodu, jak popraszczaty się z tobą na wiki, bo to ta ruka, kotra wyderła życia twomu kochanomu, nie może tebe do sercia prychornuty. Ty odipchłaby ju z odrazą. Tak praszczaj na wiki, a pryboci swoho widcia, kotry toto soj pewniu dast się czeres mene na twoju hosen obłahaty, spomnij imeno swoho brata. Dokładnie z wybytią naznaczonej chodyny oba soperniki wraz z sekundantami jawili się na domowlenym miejscu. Cy możliwym je iszczy, moi panowe, pochody tysia? Zwidał dla formalności nadporucznik. Cy zaszła zgoda? Medże tyma, kotry za chwylu majut wystrzelity do sebe? Doznate się toho w następnym odtynku. A na chneska to już wszystko. Dziękuję wam bardzo serdecznie za uwagę. Czytała Monika Tylawska.

Zapraszamy do wysłuchania programu Choworyt Przyjaciół, jak i w Radiu LEM FM możecie hostyni słuchać zawdzięki kamaradzkomu Radiu Rustyn FM z Bratysławy.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świt. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LEM FM.
2: Trzy świty.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień. Na program Trzy świty prosit dnes Jakub Zygmunt.

Dobry wieczór, drodzy słuchacze. Łemkiwskiego Radia LEM FM beświduje wam Jakub Zygmunt. Minęła godzina 20. Już mamy wieczór piatnyciu 11. dzień września 2026 roku. No i zaczynamy audycję Tryświty. Echneska mamy odtynok numer 1233. No i zaczynamy. Zaczynamy przez najbliższą godzinę z kusoczką budu na antenie. Puszczaty wam muzyku w różnych językach, w różnych muzycznych stylach, w różnych klimatach. No, chneska to tak, przez połowu programu to mam dla was pyrychtowaną muzyku, kotroj tworci nazywają się na bukwu A. No i właśnie słuchaliśmy perszu taką śpiwanku na początek. To była artystka Abiana z Afryki, z Gany. Dokładnie czuliśmy muzyku pidna hołowką Agba E. A teper posłuchamy dalsze na bukwu A. Alice, taki artysta z Albanii, to będzie śpiwanka pidna hołowką Nan, co znaczy mama. Pak puszczu wam z Finlandii artystu pidna z wyską Artu Viskari i to będzie śpiwanka pidna hołowką Sirpa. Zatim perednamy klimaty tak z Albanii, z Finlandii, no a pak, co no, wertam z dalszą besidą.

Skończyła się muzyczna przerwa. Drodzy słuchacze, trwa program Trzy Świty i beśluje wam Jakub Zygmunt. Przed chwilką słuchaliśmy fińskiej śpiwanki, której autorem jest Artu Viskar i utwirmał na hołowok Sirpa. Rańsze pustyłem wam albańską śpiwanku artysty Alice. To była śpiwanka pidna hołowkom Nan. No i dobri, doskonali już znamy, jaka chneska jest data, 11 den wereśnia 2026 roku. I to ty chneszni den jest 254 dniom roka, prochodyt 37 tyżden, a do Sylwestra mamy jeszcze 111 dny. No i a jak idę pro dny, a dokładniej dołhist dnia, to już prawi sme z takim staną, że den jest riwnej noczy. Schicząciach dneska był w Warszawie o 6.04, a zachid o 19.01. Den chneska mał dołhist 12 hodyn 57 minut. Chneska den był dłużej od najkorotszego dnia wróci o 5 hodyn i 15 minut, a korotszy od najdłuższego o 3 hodyny i 50 minut. Do osennej równonoczy mamy jeszcze 12 dni. No a teper produżajmy muzyczną podróż. Dalsze mamy tworciu, muzycznych tworciu na bukwu A. I była Finlandia, była Albania, to teper Islandia, Ashgeir, takoho artystu posłuchamy, to bude śpiwanka pidna hołówką Myndir, a pak bude na A, ensemble Auli z Latwii, posłuchamy folkowoho, muzycznoho kusoczka pidna hołówką Ozolini.

Sto szyst i szystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM.

To był ansambl z Latwii. Słuchali ste śpiewanki Auli, pidnahołowkom Ozolini. Rańsze pustył jem wam artystu z Islandii, to był Ashgeir i śpiewanka pidnahołowkom Myndir. Chneska 11 września mamy riczniciu smerty bardzo ważnej persony człowieka, żeny dla rusyńskiego naroda. Chneska jest ricznicia smerty Justyny Maciaszowskoj, która rodyła się jak Justyna Kędziowa. Wrodyła się Justyna 27 marca 1931 roku w selu Oriabyna. Jest to okres Stara Lubownia, a wmerła 11 września 2018 roku w Priaszowi. No i chneska mamy w 8 liczniciu jej smerty. Justynę Maciaszowską pamiętamy jak rusyńską pisatelkę z Priaszyłskiej Rusy. Napisała Justyna Weloch Knyżok, tak z gatunki prozy, jak i Weloch poezji. No i przede wszystkim Justyna Maciaszowska tworzyła to tu literaturę w takiej chowirci swojego rodnego seła. Bo trzeba dopowiedzieć, że Oriabyna to nachodzi się bars na zachodzie już to tych terenów zaselenych Rusynami Łemkami. Je to jak dobry tak kojariu z mapy, no iszczy barże na zachód, jak na premier Szlachtowa czy Jawirk. No i to warta pamiętaty pro to tu osobu, pro Justynu Maciaszowską i może też właśnie zainteresować się jej twórczością. Dneska też mamy datu inczoj podii, którą na pewno znate jakoj, ale to jeszcze nie budu przedłużać tej temy. Posłuchamy kus muzykę, a pak budu besidowaty właśnie pro zamachy z 11 września 2001 roku. Poklasz to jeszcze przedłużamy muzyku na bukwu A przed wami z Madziar ensemble Au revoir, śpiewanka Majena Hołowok Sorgowi Rok, a pak posłuchamy ansamblu z bliskiego schidu, to bude ansambl Ała i śpiewanka Pidna Hołowkom Jafe Einakim.

Zareklamujte sebe, swój biznes albo swoją dialnist na antenie Radia LEM FM. Garantujemy atrakcyjne ciny i możliwość dotarcia do czyslennej grupy słuchaczy. Mate gotowy materiał? Przyślejte ho nam. Kiedy nie mate, pomożemy ho zredagułaty i zmontułaty. Nie tracte ani chwili, skontaktujte się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.

Tyrwat program Tryświt, besiduje wam Jakub Zygmunt, skinczyła się muzyczna perwa. Słuchaliśmy dwóch śpiwanok, przed chwilką to była muzyka po hebrajsku. Dokładnie pustyłem wam ensemble Ała i śpiwanku Jafe Einakim. Rajsze słuchaliśmy madziarskiej muzyki ensemblu Au Revoir, śpiwanka mała na hołowok Sorgo Virok. No i drogi słuchaczy, dneska mamy też ryczniciu bardzo ważnej i poważnej i tragicznej podii z 11 września 2001 roku. Tołdy właśnie prochodyła taka seria czterech skoordynowanych terrorystycznych ataków, które były wedeny paramilitarną islamską terrorystyczną organizacją Al-Kaida proti Zjednoczonym Sztatom Ameryki. Wszystko prochodyło w rano 11 września w wtorek na terytorii Zjednoczonych Sztatów i to za pomocą uprowadzonych pasażerskich samolotów. Sprawdzamy tej katastrofy, tego zamachu. Były przedstawnik organizacji Al-Kaida, który opanowali samoloty, dokładnie cztery samoloty i skierowali je na wieżę World Trade Center w Nowym Jorku, ta i na budynki Pentagonu. W każdej z grup napastników w każdym z samolotów z tych czterech był przynajmniej jeden z zamachowców, który znał pilotowaty samolot, tak w zahale. Cilu zamachowców było skierowania samolotu na takie budynki, które są symbolem Zjednoczonych Sztatów, ich siły, ich mocy i zrobienia też za to masowych strat w ludziach i ciłoj albo poczasty destrukcji budynku. No i były uprowadzone cztery samoloty, ale tak dwa to uderzyły w wieżę World Trade Center. Trzeci samolot wbił się w zachodnie krydło Pentagonu. No a jak idę pro czwarty samolot, to atak nie powiał się z uwagi na to, że pasażery bardzo takim obronnym zachowaniem wykazali się na pokładzie samolotu. No i przez to zamachowci nie uśpili zaatakowaty. Prawdopodobno szło pro atak na biłą chyżu, na biły dom, no ale zawdzięki właśnie takiej obronnej postawie pasażerów to maszyna rozbyła się po prostu na pole w Pensylwanii. No i do chneska jest to bardzo często i sztoroka wspominana katastrofa, tragedia i która w żytelach Ameryki zrobiła wielką traumę. No i też jak skutek tej tragedii, to też no, zmieniły się jakie procedury, na przykład na lotniskach. Przecin teper mamy to te kontrole bezpieki i różne inne bardzo tak ważne, tak detalne procedury kontroli nie wiem, na lotniskach, ale i na autobusowych, na żelaznicznych dworciach. No, po prostu trzeba było tak westy, tak reguły. Zatim, no może tylko pro to zamachy z 2001 roku, to już 25 roki, dneska mamy 25 liczny ciut tych tej tragedii, ale może już podążajmy z muzyką, posłuchajmy czochosy, a pak wozmu was na ekskursję do dalszej zakutyny świta, pojechamy do Ekwadoru, ale poklasz to, pered

Mamy Basia Giewont i śpiwanka Pidna Hołowką, Gromnica w polskim języku to Budę śpiwanka, a pak po francusku poczujemy Benamazu i Pom to Budę śpiwanka Żatont.

Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Web FM. Przypominam sobie, jak to inicjatywa wyszła nie od mnie, bo od Gambara właściwie. I jak im kształty tam zamy powieści szło imienia i nazwiska. Ale to nie powiem, jakby kurs cinało. No to już wypadać powieści, że Jarosław Cechanowski.

To był Ben Mazu i Pom. Słuchaliśmy francuskiego duetu i śpiewanki pod nazwą Żatont. A раньше puściłem wam polską artystkę Basiu Giewont i jej śpiewanku pod nazwą Gromnica. Jakiem zapowił, beru was na małą ekskursję do Ekwadoru. Ekwador, no właśnie, jakbyście powili to po łemkiwsku. Jest to derżawa w południowej Ameryce, która nachodzi się nad spokojnym oceanem. Jest to jedna z czterech derżaw, jakie wozniknęły w rezultacie rozpadu Wielkiej Kolumbii w 1830 roku. Stolicą Ekwadoru jest miasto Quito, a besidują tam w tej derżawie po hiszpańsku, podobno jak i w okremnych południowoamerykańskich derżawach z wyjątkiem Brazylii, Gujany, Surinamu i francuskiej Gujany. W Ekwadorii żyje bliżej jak 17 milionów ludzi, a powierzchnia derżawy to 286 tysiące kwadratnych kilometrów i jest to kus mniejsze jak powierzchnia Polszczy. Ekwador w hiszpańskim języku to znaczy równek. No i właśnie z tej przyczyny tak nazywa się to ta derżawa. W pres Ekwador idą Andy, bars wielki i najdłuższy w oświti chirski chrbet. No i w Andach są wysokie chory, są i wulkany. Najwyższą chorą na terytorii Ekwadoru jest Chimborazo, ma je 3267 metrów nad morą. No ale w to tych chorach, jak i tyż na nyzynach, rosnę weloch lisił. I lisy porastają 40% powierzchni Ekwadoru. Nacjonalnym zwierzią Ekwadoru jest kondor wielki. A jak idę pro nacjonalne drewo, to jest to Quinchona pubescens. Możemy powiedzieć, że to jest chinowe drewo, chinowec, tak możemy perewesty, a właśnie po latynsku to Quinchona pubescens. Jest to taka roślina, która no, wygląda jak takie to tropikalne drewo i rosnę ona tylko w Andach na obszarze od Wenezueli po Boliwiu. No i właśnie Bars velo pubescens Quinchona, toho chinowcia, jest w Ekwadorii. Oczywiście pro Ekwador to jeszcze wieloch innych ciekawych faktów możemy morzu wam peredaty. No i mam jeszcze paroch takich ciekawostok, ale to może na późniejsze. Lyszam, posłuchamy muzyki, perednamy muzyczna pererwa. Posłuchamy muzyku z Tajlandii. To bude ensemble Karabao i śpiewanka Made in Thailand. A pak puszczu wam muzyku z animacji Chłopi, to bude utwir pod nazwą Zapusty.

Skończyła się muzyczna perwa. Słuchali ste dwóch śpiwanok. Przed chwilką to był utwór z animacji Chłopi, tot muzycznej utwór Małna Hołowok Zapusty. Rańsze słuchali z ensemblu Karabao z Tajlandii, to była śpiwanka Pidna Hołowką Made in Thailand. Ale już leszamy Chłopił, leszamy Tajlandiu, wertamy do Ekwadoru. Ekwador to jest bardzo ciekawa drżawa, jak już powił tam sud Andy. Przez ciu derżawu od północ na południe idę tot hirskiej hrbet, no i tam tiż sud wulkany. Na premier nachodzi się wulkan Cotopaxi. Nachodzi się win na południe od stoleci Quito i jest jednym z najwyższych aktywnych wulkaniów. W oświti maje wysotu 5897 metrów. Je naprawdę bardzo wielkim wulkanom. No ale też już jem wam zdradził, że to nie jest, że jest incza jeszcze chora wulkani, która jest wyższa jak Cotopaxi. Jest to chora Chimborazo. Maje wysotu 6267 metrów nad morą i jest to najbardziej oddalona toczka od seredyny Zemly, a to z tej przyczyny, z toho względu, że to ta chora nachodzi się na Riwniku, a na Riwniku możemy powiedzieć, że dystans od powierzchni planety do seredyny planety, do jadra, jest najbliższy. Zatem no, na najwyższej chori, na Riwniku, no to będzie najdłuższy tot dystans do seredyny Ziemi. No, to jest taka bardzo już niszowa ciekawostka, ale jak jesteś zainteresowany właśnie geografią, to warto znać prototu choru Chimborazo. A jak idę pro tak może bardziej tak żywy ciekawostki związane z biologią, z żywym świtem, no to w Ekwadorii żyje bilszyst gatunkiu żab, jak sud w oświti. No, tam jest tak welowilchoty, sud chory, sud nyzyny, zatem jest zliżne ciuwania krajobraziu, landschaftiu, no i za to ty żaby to rosnut i żyjut przede wszystkim właśnie bardzo bohato i w wielkich czysłostach i też weloch gatunkiu. Tiż żyjut w Ekwadorii netopiry. No ale netopiry to my znamy i z Polszczy, ale sud tiż tak netopiry wampiry, kotry właśnie idiat krow. I trzy gatunki netopiriu wampiriu, jak w Zahali znamy w oświti, to właśnie był odkryty w Ekwadorii. Za tym tunelem możemy striczaty się z żabamy w ekwadorskiej przyrodzie, ale i też z bars netypowyma netopiramy. No ale może już tiłko to tych besit, tiłko opowisty pro Ekwador, posłuchamy kus muzykę. Przed wami połem kiwski w kińcy, chnyska, budularowy bracia. To bude śpiwanka dokładniej pidna hołowką, pid oblaczką.

Słuchali z ansamblu Dularowy Bracia, to była śpiwanka Pit Oblaczką. Przed przerwą skończył jem małą lekcję pro Ekwador, pro derżawu w Ameryce Południowej, która nachodzi się nad spokojnym okanem i jest bardzo ciekawa Pit takim geograficznym, turystycznym tiszku z wschliadom. Drodzy słuchacze, mamy dneska piatnyciu i w piatnyci to tak w zahali idą też obzeraczy przyrody. Poklasz to, mamy jeszcze taki niski sezon, możemy powisty. Idą powtórzenia poprzedniego sezonu, ale to się kolesy skinczyt i Pitkinec żołdnia wertają nowy odtynko obzeracza przyrody. No, koli dokładnie, to ja jeszcze wam nejem w syle powisty, ale może ty by ty pewny ma, że odkincia żołdnia to już w piatnyciu o 13 chodyni bude premierowy odtynok dalszej serii obzeracza przyrody. A proszę to bude być da w najnowszym sezonie? To zas może już wam zdradzę, bo mam taką konkretną dumkę. Budu besidowaty pro geologię, ale nie budę to taka besida pro da jak konkretny geograficzny miścia, pro da jak lokalizacji, pro rezerwaty przyrody, ale budę pro teoriu. Może właśnie trzeba objasnić Łemkiwskomu, ale i lem narodowy, czym jest geologia, czym jest skała, czym jest minerał i czym są tutaj jak geologiczne procesy. Zatem właśnie budu tak bardzo teoretyczni, ale z prymirami z Karpat, z Łemkowyny, z Polszczy, z Zachali, z Europy, też budu dilety się. Tak, żeby to wszystko było w bardzo obrazowym, w obrazowej sposób wkazane, powidzene wam. No i przede wszystkim, żeby było ciekawe. No ale to tiłko reklamy obzeracza przyrody, przed nami jeszcze kus muzyki, połem kiwskiego Gosia Pałka, puszczam wam teper śpiwanku, pidna hołowką, chyla.

0: Zareklamuj siebie, swój biznes albo swoją działalność na antenie radia LEM FM. Gwarantujemy atrakcyjne ceny i możliwość dotarcia do szerokiej grupy słuchaczy. Masz gotowy materiał? Prześlij go nam. Jeżeli nie masz, pomożemy Ci go zredagować i zmontować. Nie trać ani minuty. Skontaktuj się z nami. radio@lem.fm. Zareklamuj się w LEM FM.
1: LEM FM. Moi drodzy słuchacze, słuchaliście śpiewank Pidna Hołowką Hylla. Autorką toho muzycznego utworu jest Gosia Pałka. I to też była poślednia śpiewanka w dzisiejszym odcinku Trzech Świtił. Przypomnę, mały smechneska odcinek numer 1233. Tylko sme razy już razem z Severianem i Demką byśduwali wam w wieczór po 20 godzinie od poniedziałka do piątnicy od września 2020 roku. Już bliżej jak 6 roki sme z wami i poklasz to nic nie zmieniać się. No i to wszystko na chneska, zatim dziękuję wam serdecznie za uwagę, żelam wam przyjemnej reszty wieczora, odpoczajcie i majte dobry weekend z krasną chwilą, no w zachale de odkal na słuchate, de żyjete, no to ta chwila bude riżna. No ale to już wszystko, nic bilsze, nie besiduju, trymajte się, ostante zdrowy, spokojnej noczy i ahoj.
2: Jeden,
3: dwa,
4: trzy. Trzy świty, wieczorem.
3: Jeden,
4: dwa,
1: trzy.
4: Na trzy głosy
3: w radiu
1: LEM FM.
4: Trzy świty
3: od poniedziałka do piątnicy
1: w roboczy dzień.

My zwamy, wy znamy. Razem daje LEM FM. Pierwsze nasze radio. LEM FM.

Sto szyst i wszystko leci, sto try i osem polko leci, lemkiuski hołos w twojej chorze. Klem FM,

Otworzyj mi duszu. Tancuje w polu biała zadujawa, srebrnym welonem wkrywa zelen lis. No niby gryje kaloryfer, a czomsy studeno, jak bis.